witwa Leon Simubusoro mu kanyosha nawe ngo komine yagutse ya Mugere ngo avuga ajya ku mutumba witwa Kibimba ni komine gisa.